0: nipa no ɔde ne ka no
1: hunnɔnaɔnaɔnaɔdeka
0: no yɛde ne ka kyɛ no no firi
1: hɔnohu
0: nipa bi a ɔno so de ne ka
1: dinali
0: wɔ hasɔne
1: mu tiri ne mene
0: nhyɛka awurade
2: amen
0: wohu bibini black man akwa wei ɔbɛyɛ black man
2: dɛbibini
0: nadene yɛ
1: bms
0: ɔbɛyɛ black man hyerɛka awurade
2: amen
1: na ɔtim ne
0: menene wɔbi ka
1: ɛde akyɛ no
0: ɛna ɔno ɔbu nkotodwe ne nnipa ne kyɛɛ
1: noɛna
0: ɔno so firi hɔ no
1: 100,000
0: ɔno so firi hɔ no saa nnipa ne yɛde 10,000 akyɛ no no na ɔbi so de ɔno nso ka 100,000 bible sɛ ɔno de ɔduru hɔ
1: nosɔne mene
0: ɔsɔne menetimnemene
1: ka sɛ
0: wandwɔso
2: nobɔne menem
0: bɔne
2: menemfiri
1: tia me ka
0: afa wei wɔyɛ black mine wɔyɛ black mine pɛɛ wohu nipa wode obi ka 10,000 wokoa na obi de woka 100 a na wowɔ bɔne
1: menemmenem
0: ɛna ɔbɔɔ ne menem no na
1: ɛkɔsiisɛnwurakwa no so de ne ho hwee fam
0: ɔno ne deɛ na ɔbu nkotodwe wo ɛne ɔde 10,000 kyɛɛ no
1: bɛtuwe
0: deɛ
1: ɔhwee fam
0: ɔde ne ho nyinaa too fɔmsɛ
1: no sɛ
0: ɛna ɔkaa sɛ
1: tobo asɛma me
0: menso tobo asɛma
1: me
0: na menso 100 no mɛtua
1: na ɔno deɛ wampene
0: na ɔno deɛ wayɛ deɛ
1: wampene ɔnone kɔto afiase
0: ti asɛm ne yo
1: sɛ nkɔyi sɛ ɔbɛtua ka no
2: sotm
0: bibini black mine asɛm wɔ yesu kristo de yɛhwɛ frɛnse sɛ yɛyɛ bɔne dodo a yɛdiɛ no nyinaa nyankopɔn tumi hyɛ de
1: kyɛnyɛnsoso
0: adɛ na yɛyɛ deɛ yɛntimi fa yɛnnua deɛ mfa nkyɛ
2: na wokɔbɔ ne dua
0: na wokɔbɔ ne dua
2: wode ne kɔ gye ase kan kuku no gye ase kan
0: hyɛka awurade
1: mɛkɔ
0: na adwuma ma me yɛyina di
2: mɛkyerɛ no mafmɛkyerɛ no
0: akwa wei mɛfrɛ ne senia na adwuma wura maka deɛ ɔyɛ nyinaa kyerɛ na meyɛyina di ana woyina di na ɛkɔsie
2: hyɛn
0: naka tua yɛde berɛ wɔ anaamawodi ada
2: na
0: ɔtom ma nnipa ho asɛm hyɛ wotiri mu saa
2: ana ɔyɛ ahoɔyɛ asa
0: hyɛka awurade
2: amen
0: ada na wotumi fa bɔne nkyɛ saa bible ne sa koa no
1: naɔdeka
0: 10,000 ɔbu nkotodwe ne yɛde kyɛɛ no ɔno firi hɔ no ɔbɛgye ne ka 100,000 nnipa ne da fɔm na ɔno deɛ wotim ne mene wampere
1: ɔnkɔsi
0: sɛ ɔbɛtua
1: kana
0: de wura no a ɔno ɔde ne ka 10,000 no ɔno no hu sɛ ɔno ne 100,000 wakye obi atom no ɛyɛneyɛ
1: piina
0: ne nkurɔfoɔ bɛka deɛ si yɛ nyinaa
1: kyɛɛɛna
0: ne wura no frɛ no ka
1: sɛbɔnesrɛmnti
0: akoabɔne
1: wosrɛmnbɔne
0: wode meka wo serɛ me no
1: mede ne nyinaa
0: mɛka ne nyinaa kyɛw
1: na ɛsɛ wo nso sɛ
0: nti ɛsɛ wo nso sɛ
1: wonso
0: hu nnipa mɔbɔsɛna
1: mehuɔbɔna
0: wode nnipa yɛde ade
1: mɔbɔdeɛ
0: wode nyinaa nyankopɔn de akyɛ wahwɛ wo somade kyipa to nnipa na sɛne afom wɔ asɛm da so hyɛ wo tirim ɛfie nsia nie
1: vs35blakwadwodeɛ
0: ɔyɛsuodeɛmehu na mɔne mɔne na mekɔm baabi
2: sɛ
0: me madi ka ka kyɛn sɛ ɔyɛ nsuo kora a mensɛ bi nom da
2: adɛi na de adwuma ɔsuo tirim
0: hyɛka awurade
2: amen
0: saa nkɔfoɔ no bi ebi na ɔwɔ bible mu ha no saa nkɔfoɔ no bi na ɔwɔ bible mu ha no
3: nhyirafɛfɔ
0: bɔne kyɛ
1: sɛ mewumpo na ɔnopo nɛbɛ memanya nkɔ
2: amenkasa nomenkɔ
0: obi kɔyɛ bi saa ma ne bawui ɔne nnipa no yɛka nyakyenyakye yɛka no wɔfie wɔ akakakakakakakaka ɔfa nyɛ adwuma da koro na ne bakɔ yale wɔ skul ɛna ɔmopɔneɛ ne skulfoɔ no sosuo no mu na ɔmde ne ba afie
3: ɔmde
0: akora ba afie wɔne nnipa no ko aka kyerɛ ne sɛ wobɛto sɛ meba koro awu a twam ɛfa akora yi da hɔ na ne yɛmo samfono no ne yɛ no wu maame no so yɛte ne wɔne ne sɛ wokɔto sɛ mba koro awu a twam ɛti ɔsuro sɛ ɔno so bɛkɔ ho awerɛ kora kɛka sɛ mena mama ne pɔnsena no ɛna ne ba de da hɔ ne yam ɛsan foro ne saa sɛ akora ne da hɔ a wɔ pere saa no nyinaa no wawu wone nnipa nya firii
2: borɔ
0: no a wote so wone wɔ m nya firii
2: ɛyɛ aka manso
0: ɛdeadeɛ na aka yɛbɛ ɛnɛ nkurasefoɔ na yɛ aka
2: nkurasefoɔ
0: na yɛ aka woyɛ kurasini
2: woyɛ
0: kurasini dodo ɛnɛ mmerɛi
2: kyia
0: wobɛyɛ sɛ wone nnipa nyina yɛ firi
2: nanka wonya koraa
0: nhyɛka awurade
2: amen
0: wat ɛnɛ nkurasefoɔ na yɛ
2: aka
0: kurasefoɔ na yɛ
2: bible brɛ nnipa ne sɛ
0: yɛka sɛ nkurasefoɔ ayɛ na ɔmanim sɛ obi a ɔdɔ
1: obi ɔtɛ akurase tu
0: yaneɛ ɔmo nim sɛ obi a ɔte
1: asame dan mu
0: hyɛka
2: wmeyɛsɛm de bie nnipa ni
0: tieneye
1: agya wobɛti akurase tu pa
0: wantie awurade asɛm a

0: wodwira awadeɛ ho na wodwira owuo ka ho because wɔse ateasefoɔ deɛ wɔbɛwuwu na wofoɔ deɛ wɔnim hwee na wotoa so a
1: na wɔnni akatua biara
0: biomni akatua biara bio
1: na werɛfiri wɔnkayɛ
0: wɔnkayɛ mpo yɛwerɛ bɛfi yɛnkayɛ na wotoa so a
1: ɔse wɔndoo wɔnni nkontwe o ayera dadaada
0: sɛ wo yere ne bɛrima bi nam na wotwe korɔ o wɔse woka wo nsa guubu a ayɛ dadaada sɛ wo bɛrima bi nam na korɔ o ɔbaa bi tumi twe koraa ma ntinitini aha baako wotu apiepie wo a wotwe ahyia kora woka wo nsa gu a ayera dadaada wiase moma yɛnsakyera wobɛka wo nsa gu oboda koro pɛ kokokokokokokokokokoko wowɔ ha ntwɔtwɛdɛ na wapie ha na wɔfa ha hwɛ menneabaa susupere wɔ wiase ɛbrɛ bi bɛdum woabrɛ saa wonam kurom saa wɔkɔtɔ fridge de abɛsi hɔ woaka kyerɛ wokuru sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ 2.2 matua 1.5 nti sɔ so na wokura ka kyerɛ wo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last minute na wawu agya hɔ na wo kunu akɔfa wo yɔnko baa bɛtena ho sɛ wɔde ice cream ahyɛ mu ani ice cream ofiri kurom baa na watɔ famric tukɔ christiansis wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa berɛ obirehunu ɛti salomo se nanim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔkaasɛm bi wɔ hɔ 211
1: wɔ se
0: aha
1: ɛna medane m'anim hwɛɛ menwuma a mensa wɛ ɔɛ no wo
0: salomo se saa nnoɔma wɔ nti wɔdanee nani hwɛ nnwuma a ne nsa yɛyɛ nyinaa
1: ne meberɛ a meberɛ meyɛ ɔyɛ no
0: ɛne berɛ a ɔberɛ yɛ a ne nsa kaeɛ no
1: nahwɛ ne nyinaa yɛ wohudeɛ ne dadwene hunu
0: salomo no ɛkasa no ɔtena ase plane nti mebɛtɔ private car na daakye ne magya no hɔ na meyere de akɔfa bɛrima foforɔ atenam sɛ wɔatwa sɛbenaani ɛti salomo se wɔtena ase a ɔdwene saa nnoɔma wei no wɔtena ase bunkonta hu sɛ a ɛyɛ haw sɛ wo nipa brɛbrɛ hunu sɛ nipa bɛfa kwanbɔne so sɛ wɔkɔpɛ sikaduro akɔtɔn kokan wokɔ ɛhɔ na 24 no a to 26 no a akristatis 2 a ɔka sɛm bi
1: biribipɛ biara na hɔ ma wɔ nipa sen sɛ
0: wobɛsalomɔde sɛ hɔ sɛ biribipɛ bi ne hɔ ma wɔ nipa
1: sɛ wobɛdidi no wanom
0: sɛ onipa bɛdidi na wanom
1: na wama ne kra ahunu ade pa ne berɛ no mu
0: ka amen nti wiase no daw no wɔ se biribipɛ bi ne hɔ ma wɔ nipa wɔ wiase sɛ onipa bɛdidi na wanom na wapɛ biribi ɔde ama ne kra na wo naayɛ ntiatia wɔwurade fie sɛ wopɛ biribi ama wo ka mfa so pa dan ne cas ne us ne canada woti yɛyɛ na awurade de ma wɔnotwe awurade mfa ma mpere because manyamahu ɔbi a wanya visa yɛwada kwasiada numera tim visa no anyɛ adwuma visa no ntimi anyɛ adwuma ɛti wɔ se biribipɛ bi ne wɔma wɔ nipa sɛ wɔ nipa bɛdidi na ɔbɛnom na wɔpɛ biribipa de ma ne kra wokɔ 1st timothy chapter 6 a verses na wowia no wabie matthew 16:26

0: woyɛ aberantiɛ na sɛ wosi so na sɛ wopɛ sɛ wonya nkwa na sɛ wotena wiase kya a ɛmfa nsi w'ani so da sɛ wode nkurɔfoɔ yere ɛbɛyɛ w'adwuma
1: ɛna wode mfa nka wo koraa
0: nhyira nka awurade
2: amen.
0: Aberanteɛ bi kɔɔ prison baeɛ na ɔno ana damfo no wawale ne yere yɛawerɛho sɛm papaapa tie ne yie paa
1: kane nyinagya
0: aberanteɛ no firi prison baeɛ no yɛyii na wokɔ baeɛ na ɔno ana damfo no wafa ne yere menim adrabafoɔ bibrɛ a wɔmu sii so a nkurɔfoɔ yere ɛna wɔmu nyinaa hyehyɛ fam baako yɛkosie ne wanyantin ne mu kyɛɛ mmienu Ashanti region kuro bi wɔ hɔ ɛfrɛ no anyantin wotra adwira na wokɔ hɔ baako yɛkosie no ase mfosu ne titee nhyira nka awurade
1: amen.
0: Ɛna baako nso yɛkosie no wɔ yɛfrɛ no sɛ akuapem side hɔ kuro baako wiɔhɔ woyɛ aberanteɛ anaa babaawa na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kya a nkurɔfoɔ kurotwo wo firi ho yɛ aberanteɛ na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kya a nkurɔfoɔ yere ɛma wotirim sɛ wobɛyɛ bi da
1: nokorɔpɛgya
0: yɛ ama wo sɛm fim nhyira nka awurade
1: amen.
0: Ti asɛm na tie na tie na tie ne yie paa sɛ wokɔ Leviticus 18 chapter 18 verse 20 a awurade ka asɛm bi kyerɛ Israel
1: Leviticus chapter 18 verse 20 no
0: awurade ka sɛ
1: wɔsɛ wɔsɛ na wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: wate asɛm no tie ne yie paa
1: wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: ɛtie ne yie
1: ka ne nyinagya
0: wo yɔnkɔ yere
1: ɛne ne nna
0: musuo paa na wabɔ no sɛ woyɛ aberanteɛ na sɛ wofi aseɛ sɛ wode wei bɛbɔ wo bla biribia wode wo sa bɛka wo wiase bia bɛyɛ nome
1: ɛbɛsɛe
0: wosi fie wobɛtɔn wotɔ asase wobɛtɔn wotɔ kaa wobɛtɔn na ɛboa wode bɛtɔ kaa na wokyɛ mu du